I'm only joking. Nie słyszę temu Tochiem Taj. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekari weszda. A są Małku neorientirą w tej rauty.

I'm only joking. Niesłyszę temu Tokiem Tai. Markus Ledgert Gjovden. No i Ledgert Gjovden. Pekariłeś, da. A są Marku Neurin, tyrą w tej robocie.